0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Sheeran. Hej, Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: To je Kapris.
1: To je Kapris.
0: Kapris.
2: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
3: Številka ena na obali.
0: Radio Kapris.